0: zaczyna się rewolta, już nie pomoże nic. Ojej, ojej, całymi godzinami z armaty walczy. Ojej, no dość. A on strzela, strzela, strzela, żeby zrobić mi na złość. Pa! Przestań, Johnny, bo ktoś dzwoni. Jeszcze szeryf cię przekoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a nic, a...
1: Pipa, pipa, pipa!
0: Dosyć, mówię, ciemna maso, już mi cierpliwość.